sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj

Czas zerwać kolejną kartkę z kalendarza. Mamy już czwartkowy poranek, 7 dzień maja. Na drogach na razie spokojnie, ruch w Tarnobrzegu umiarkowany, więc bez większego stresu powinniście dojechać do pracy. Dziś zmienne warunki do jazdy, w planach na dziś silny wiatr, przelotny deszcz, a po południu burze.

Nie śpimy, lecimy. To już czwartek i to już w pół do siódmej. Działajcie, bo pewnie macie jak zawsze dużo od rana do zrobienia. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darmak, siemano.

Sam Felt i Hi Sun w Melo Radio. No jak tam wasza forma od samego rana? Jest okazja się teraz nią pochwalić. Podkręcamy tempo w Melo. Za 21 minut będzie siódma. Idealny moment, żeby zgarnąć kubek Melo Radia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Jak najszybciej. Poranny vibe check. Sprawdzimy, co u was, jakie macie plany na czwartek. Kubek może być wasz. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Jak myślicie, że o tej porze to tylko wy jedyni jesteście w pracy, to ja chcę wam powiedzieć, że ja też i Grzesiek również. Cześć, Grzesiek.
1: Słyszę wszystko, słyszę.
0: O, no i bardzo dobrze. Siema Grzesiek, hej. Grzesiek,
1: siema.
0: Gotowy na czwartek?
1: No pewnie, a czemu nie?
0: No
1: jak pójdę w topę, no to w topę.
0: No. Nie, no żadnych w top. Słuchaj, czekaj, spokojnie, żadnych w top. Kubek do zgarnięcia. Uwaga, zaczynamy.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Uwaga, Grzegorz, długie czy krótkie włosy? Co wybierasz?
1: No, wydaje mi się, że kurde, krótkie.
0: Rosół czy pomidorowa?
1: No nie.
0: Rosół. O, dobra, bez zastanowienia. I teraz uwaga, wstać wcześniej czy później?
1: No.
0: Chyba wcześniej, Grzesiek, w twoim wypadku. Zdecydowanie tak. Kubek dla ciebie.
2: Trzy szoty w

0: Zasada jest taka. Podkręcamy tempo w Meloradio, a wy jak zaczniecie razem z nami wcześniej dzień, to zdecydowanie będziecie z niego zadowoleni. Zabrzmiało odpowiednio dobrze? To dobrze, jak nie jesteście jeszcze przekonani tak do końca, to dajcie nam chwilę. Za chwilę newsy.
1: A w nich między innymi o deepfake'ach ze znanymi osobami w roli głównej.
0: O tym już za moment w Melo. Posłuchajcie za 7 minut, 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: James Hype i Sam Harper i Waterfalls. Coś tak jakby gdzie niegdzie wiosna odpuszcza delikatnie. Sprawdzimy szczegóły w prognozie. Za moment w Melo.
2: Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Mamy tempo. Autopromocja. Meloradio Tarnobrzeg na 99.1 FM. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie.

0: 89.1 FM. Pogoda.
1: Zmiana pogody na Podkarpaciu. W dzień początkowo zachmurzenie umiarkowane. Później duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, ale nadal ciepło. Od 23 do 25 stopni pokażą dziś termometry. Chłodniej w górach i rejonach podgórskich. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W nocy pochmurno, miejscami też mokro, za to wiatr nie będzie nam już dokuczał.
2: Siódmego maja, już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie rozprzestrzenia się. Silny wiatr, który utrudniał prowadzenie akcji, już ustał, ale w lesie wciąż jest bardzo sucho, mówi Mariusz Kiczyński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Akcja jest trudna z powodu tego, że tak, lasy są bardzo palne. Pożar rozpoczął się na lasach prywatnych, na lasach niezagospodarowanych, gdzie nie ma dróg, gdzie straże pożarne tak naprawdę nie mogły dojechać. Tam zaczęło się całe centrum.
3: Według szacunków służb pożar objął w sumie 500 hektarów.

0: dziś kolejne maturalne egzaminy. Tym razem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Będzie też test z historii muzyki. W sieci krążą fałszywe zdjęcia premier Włoch w bieliźnie. Zostały wygenerowane przez AI. Giorgia Meloni ostrzega, ale też żartuje, że twórca deepfake'a mocno ją na tych zdjęciach upiększył.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Grunt to być zadowolonym z samego siebie i to najlepiej od samego rana. I my wam to mówimy i podkręcamy tempo w Melo Radio jak zwykle. Mi nie gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Czwartek lubimy najbardziej za to, że zaraz po nim jest piątek i niektórzy już dziś myślą przede wszystkim o tym. Ale jest jeszcze pewnie sporo takich rzeczy, o których dobrze byłoby, żebyście nie zapominali. Na przykład dzisiaj mamy dzień e-aktywności. No, coś czuję, że aktywni to wy jesteście od samego rana. Nie tylko w wersji e. Światowy dzień hasła też dzisiaj mamy. Też można się zastanowić i podziałać w tym temacie. 11 minut po godzinie 7, a my działamy od rana i podkręcamy tempo w Melo. Vintage Culture Lost.

0: West End Get This Party Started.
1: Florida.
0: Słuchajcie, szykuje się niezłe partie, na którym możecie być. Mamy dla was zabawę, w której możecie zdobyć zaproszenia na koncert, na którym zagra dla was Florida. To już 23 maja w Warszawie. Zadanie jest proste. Jak do was zadzwonimy, to zaraz po tym, jak usłyszycie w słuchawce dźwięk z numeru Florida, musicie odpowiednio zareagować. Dokładnie tak jak w piosence, czyli takim, wiecie, wyraźnym yeah. Zaprezentujemy, jak to powinno zabrzmieć. Dzwonimy do kogoś z naszej ekipy. Marcin, mam kilka numerów i tak sobie myślę, że może ten. Kojarzysz ten numer? To jest numer.
2: No tak.
0: To jest numer. Do szefa muzycznego. A co tam?
2: Ostro.
0: Zobaczymy, czy się narazimy i czy obudzimy. Do Łukasza dzwonimy już teraz. I pamiętajcie, nie odzywamy się, także cisza. Zobaczymy, czy odbierze. Dobra, jest sygnał. Jest sygnał.
2: Może będzie dobrze.
3: Yeah!
4: Zrobił to!
0: Cześć Łukasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, no już myślałem, że wam jakiejś muzyki brakuje.
0: Nie, wszystko jest okej, okay. Muza jest dobrze. Słuchaj, ja powiem ci coś, co chcę też, żebyś jak najczęściej dam mówił, dobra? Jesteś gotów na to? No, dobra. Ale ci super poszło! Bilet byłby
3: dzięki,
0: już.
3: Dobrego dnia.
0: Fuj, dzięki, bye bye. Słuchajcie, no i tak to się robi. Pamiętajcie o tym, jak usłyszycie taki dźwięk, to powinniście tak właśnie odpowiednio zareagować. Bilety będą wasze. Koncert, na którym możecie być już 23 maja w sobotę w Warszawie. Gwiazdą Florida.

0: Godoy Loco Loco i Rainer Zonneveld, czyli gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia zaproszeń na to wyjątkowe wydarzenie tych wakacji zbliża się bardzo szybko. Szybko też będziecie mogli zdobyć zaproszeń. Bądźcie blisko Melo. Cibul u nas już za chwilę, to numer Wonderland i już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
9: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
13: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
16: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
17: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
18: Po reklamie.
19: Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: Ian Curry, Red Light. Gadasz czasem sam ze sobą?
1: No, pewnie, że tak.
0: Jak nikt nie słyszy, to nie pytam, o czym gadasz sam ze sobą.
1: Ja nawet jak słyszą.
0: O, ale uwaga, bo czerwona lampka się teraz niektórym zapali. Mówicie czasami sami do siebie. Wiele osób uważa, że to trochę dziwne, a tymczasem okazuje się, że mówienie do siebie ma bardzo pozytywny wpływ na nasze życie.
1: Serio?
0: Takie komentowanie czegoś pod nosem, no, albo rozmowa, czy nawet kłótnia z kimś w myślach, bardzo dobrze pobudza nasz mózg. Ma nawet fajną nazwę, to tak zwany self-talk. I takie gadanie do siebie zwiększa poczucie naszej wartości, no i daje moc do działania. Poza tym, od kogo tyle pochwał usłyszycie, jak nie od siebie, co?

0: Jak tam wasza forma na dzisiaj? How does it feel? Dab Dogs, najlepszy drop nowych hitów zawsze macie w Melo od samego rana, teraz już za 8 minut 8, będą newsy za chwilę.
1: A w nich kolejne obiecanki, czy się spełnią w sprawie Iranu, to zobaczymy.
2: A już o 8 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada. Co to? Jakieś zmiany w pogodzie? Szczegóły już za chwilę w Meloradiu.

0: rzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Trafik.
1: Ruch na Mickiewicza, na Sienkiewicza też noga z gazu. Wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 985 na trasie Mielec-Dębica. Mieszkańcy ocenią trzy warianty trasy o długości od 21 do 24,5 km. Akcja informacyjna potrwa do 3 czerwca. Przyda się parasol, ale tym razem nie do ochrony przed słońcem. W ciągu dnia będzie się chmurzyć, pojawią się opady deszczu i zagrzmi. Burze będą się pojawiać w drugiej części dnia. Wiatr umiarkowany, chwilami powieje jednak nieco mocniej, w porywach do 60 km na godzinę. Temperatura dziś jeszcze powyżej 20 stopni, 23 stopnie pokażą termometry w Tarnobrzegu. Jutro będzie maksymalnie 19 stopni.
2: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest bardzo możliwe, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Teheranu były bardzo dobre. Policja zatrzymała 15-latka w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Nowe ustalenia śledczych wskazują, że dziewczynka nie odebrała sobie życia. Nastolatek przebywa teraz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Pewnych szczegółów, czy wielu szczegółów tej sprawy ujawnić nie możemy. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3: Ciało 13-latki odnaleziono w marcu ubiegłego roku. Paryż znów świętował awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniący tytułu PSG w rewanżu 1-1 zremisowało z Bayernem Monachium. W finale ich rywalem będzie Arsenal Londyn.
5: Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Wina wszystko. Kto dzisiaj zostanie gwiazdą, dajcie znać, kto się wykaże. 321-321-777. To chciałeś powiedzieć, no nie?
1: No pewnie.
0: To możesz powiedzieć, że są skiety do zgarnięcia.
1: No to są skiety do zgarnięcia, o.
0: I melotorba.
1: I melotorba jest.

0: Bezel, You Spin Me Around w Melo Radio. Podkręcamy tempo i bez zbędnej spiny i przedłużania zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Mocni zawodnicy, dzisiaj jest Michał z nami. Siema, cześć Michał.
2: Siemano, witam.
0: Siemano. Michał lubi, jak się rzeczy psują, dlatego że on je naprawia później. Naprawia, co się tylko da. I jest też Wojtek. Hej, Wojtek.
3: Cześć wam.
0: Cześć. Cześć tobie. Hej, a Wojtek hej. To lubi porządzić, bo na co dzień to kieruje. A jak nie kieruje, to nic nie robi, bo mówi, że tak lubi też. No i fajnie. Słuchajcie, a ja lubię, jak wy zdobywacie merch od Melo. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi. Za jedną jest Melo torba do wzięcia. I zasada jest taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Tak, oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Takie konkretne nastawienie, to ja lubię. No to pytanie numer jeden. Który kraj jako pierwszy wprowadził papierowe pieniądze? Chiny czy Francja?
2: Michał.
0: Michał?
2: Tak.
0: Tak. Chiny czy Francja?
2: Chiny.
0: Chiny! Chiny! Michał, bardzo dobrze. To jest prawidłowa odpowiedź. Chiny jako pierwsza. Dobra, no to patrzcie, jaki spokój, nie? Michała ciężko wytrącić z równowagi. Uwaga, pytanie numer dwa jeszcze. Wojtek, jesteś z nami cały czas?
3: Tak, jestem. Gratuluję konkurentowi.
0: Dobra, uwaga, jeszcze nie wszystko stracone. Ile minut ma półtorej godziny? 90 czy 75?
3: Wojtek
0: tym razem. Tak?
3: 90.
0: Bardzo dobrze.
4: Super.
0: Słuchajcie, nie ma to jak remis. Jeden do jednego. Słuchajcie, dzisiaj dzielicie się punktacją. No a jeśli chodzi o merch, który wysyłamy, to dla was, panowie, uwaga, Melo torbę pakujemy i wysyłamy. Fajnego dnia, nie namęczcie się tam dzisiaj za bardzo.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A jak wy chcecie się wykazać, to kolejna taka okazja będzie już jutro rano, jak zawsze po 8 w Melo. Teraz 18 po Sony Fodera.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Bardzo fajnie, można wkręcić się w ten numer, a nadal Talk to You. I przy okazji też może wkręcić się na jakąś imprezę w weekend. Jeżeli jeszcze planów nie macie, można się pozastanawiać, z kim tutaj by można było ten weekend spędzić. Ale zanim jeszcze, to zagłosujcie na 30 Melo Radio, bo ten numer nadal na miejscu 12 w ostatnim notowaniu. A kolejne już jutro po 18. Głosujcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
9: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
16: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Uwielbiam rysowanie.
18: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
19: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
20: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
21: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz RRSO 0%.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
25: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
24: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
25: A w środku?
24: Ogromny bagażnik, 604 litry.
25: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
24: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
28: No...
27: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
28: No dobra, a ty co będziesz robić?
27: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
29: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
30: Po reklamie.

0: Ekipa i modelki Santa Claus już za 18 minut 9. Już dziś znów dla was okazja, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia. Kasa, czekamy na wasze pomysły, na co pójdzie ta kasa. Marta, jaki masz plan?
1: Dzisiaj zabrałam swojego faceta do Gdańska w taką niespodziankę rocznicową. Mam w planach zakup takiego pięknego sygnetu z bursztynem i wrócę do domu, mam nadzieję, z narzeczonym.
0: I to jest konkretny plan. A jakie wy macie pomysły? Wbijajcie na meloradio.pl, bo 200 czekają. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Fun Talk. Czujecie to? To Ale Farben, Irene Miller i propozycja do meloradiowej listy, czyli 30 meloradia. Już za chwilę newsy. To nasza propozycja dla was.
1: A w nich kumulacja zagrożeń i polityki.
0: Kumulacja. Mówisz, okej.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Yearbox i Graceland. Tak zaczniemy. I tak zagramy, bo podkręcamy tempo w meloradiu, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody na czwartek.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: M to muzyka, której chce się słuchać.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Nieco luźniej już na ulicach Tarnobrzega, uczniowie w szkołach, maturzyści na egzaminach, a rodzice jednych i drugich chyba w pracy. Małe spiętrzenie mamy jeszcze na Mickiewicza. Na Sienkiewicza też nie będziecie sami. Tam czekają Was miejscowe spowolnienia. Trzeba zwolnić na Wyszyńskiego przed Zwierzyniecką.

0: Dziś już nie będzie tak słonecznie, ale nadal ciepło. Od 23 do 25 stopni mają wskazywać termometry w regionie. Do tego chwilami silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W Tarnobrzegu dziś 23 stopnie, będzie się chmurzyć, pojawią się opady deszczu i burze. W nocy też mokro i pochmurno. Jutro słońce na przemian z chmurami i będzie padać. Będzie maksymalnie 19 stopni.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Cały obszar pożaru lasu na Lubelszczyźnie jest aktualnie pod kontrolą, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strażacy wykonali już z powietrza około 500 zrzutów gaśniczych, to ponad 600 ton wody. Na Łotwie rozbiły się dwa obce drony, które wleciały z Rosji. Na miejscu są służby i wojsko. Jeden dron miał uderzyć w skład ropy naftowej. Jest inicjatywa prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt. Wcześniej dwukrotnie zawetował ustawy przygotowane przez rząd. Parlamentarzyści już znają rozwiązanie zawarte w tym projekcie, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: One zostały jako poprawki opozycji zgłoszone w Senacie. Wcześniej były także zgłaszane częściowo przez Polskę 2050.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział za to trzecią próbę procedowania rządowego projektu.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: To już dziewiąta na naszych i waszych przy okazji też zegarach. No to co, podkręcamy tempo jak zwykle w Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, siema.

Where the Lights Are Low. Toby Romeo e Felix Jan w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Fajny ten czwartek taki, taki fajny, bo taki blisko weekendu. Dzisiaj 7 dzień maja. Przy okazji też Europejski Dzień E-Aktywności. Także jak dzisiaj coś tam elektronicznie

0: ale brzmi ten numer fajny. No i oni również, Asher i David Guetta i Without You. Uwaga, bo teraz zabrzmi coś bardzo konkretnie. Zbieracie się do zrobienia prawka? To posłuchajcie tego, bo ostatnio głośno o zmianach, jakie się szykują w egzaminach na prawo jazdy. Ogólnie to ma być po prostu prościej. Większy nacisk ma być położony na uczenie kluczowych, praktycznych umiejętności. Brzmi fajnie, no nie? Mhm. Największa rewolucja ma dotyczyć kategorii B. Nowe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, no i być bardziej dostosowane do obecnych czasów. Tak to się ładnie nazywa. I teraz konkret. W planie jest zrezygnowanie z egzaminu na placu. Zamiast tego wszystko odbywałoby się na ogólnodostępnych drogach. To już o tym była mowa. Do tej pory około 40% osób oblewa egzamin właśnie na placu manewrowym.
1: Hej, ja.
0: Ma być też mniej teorii do nauki. I to są zmiany, które na pewno się wam spodobają. Teraz jest około 3,5 tysiąca pytań, które musicie sobie przerobić wcześniej na teorię. Będzie ich prawdopodobnie aż o połowę mniej. No i uwaga, jest też propozycja, która może się wam nie do końca spodobać, mówiąc delikatnie.
1: Jaka?
0: A mianowicie, po 3 nieudanych próbach kandydat na kierowcę będzie z powrotem odesłany na kurs.
1: Mnie by odesłali.
0: Czyli co? Do 3 razy sztuka i znowu nauka.

0: all the time. John Summit i Chainsmokers w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy czwartek, to potwierdzone. Skoro siódemka, to niech to będzie znak, że całkiem fajny i szczęśliwy dla wielu z was dzień. Co się czai jeszcze przed dziesiątą? No między innymi Alan Walker u nas za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
0: O reklamie.

Jack Jones. Never Be Lonely. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz uwaga, poprawiamy sobie nastrój i przenosimy się w super miejsce. Wyobraźcie sobie, środek wakacji, morze, piasek i mega imprezy i was w samym środku tego wydarzenia. Razem z takimi gwiazdami jak Axel, Afrojack, James Hype czy Rehab. Wysyłamy was do Kołobrzegu na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Mamy bilety dla was, wiem, że je chcecie. Do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Słuchajcie Melo, już dziś po 18 zapro na Sunrise Festival. Festival.

0: Magnetyk i Balzo. I najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Tak gramy dla was dzisiaj w czwartek. Fajnie, nie? Fajnie.
1: No super, fajnie. A nie, no...
0: O, najfajniej, że
1: elegancko
0: jesteś.
1: Elegancko jest, no. Jest gituwa.
0: A będzie jeszcze lepiej, nie?
1: Tak mówią, tak mówią. O. Kręcamy tempo. Tak mówią starożytni Rzymianie, uczyliśmy się o tym w szkołach. Niektórzy matury piszą, to są na bieżąco. No starożytni Rzymianie też podkręcali tempo podczas Imperium Rzymskiego.
2: Jak tak już wynaleźli koło, to podkręcali.
1: Dokładnie.
0: Dobra.
1: Tak.
0: Zdałeś, zdałeś.
3: A już o 10:00 zagramy
1: Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
0: Słuchajcie, dzięki za dzisiaj, bawcie się dobrze.
2: Ej,
1: a wiecie, jak jest rower po śląsku?
0: No.
1: Koło.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Yeah, mój

0: mojej Biedronce.
1: O reklamie. Trafik.
2: Utrudnienia czekają Was na Krajowej Dziewiątce, na odcinku Nowa Dęba, Głogów, Małopolski. Rozpoczął się tam remont nawierzchni chodnika, ale blokowane będzie też pobocze. Możliwe jest wprowadzanie ruchu wahadłowego. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Utrudnienia potrwają do końca maja. Zmiana pogody na Podkarpaciu. W dzień początkowo zachmurzenie umiarkowane. Później duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, ale nadal ciepło. Od 23 do 25 stopni pokażą dziś termometry. Chłodniej w górach i rejonach podgórskich. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W nocy pochmurno, miejscami też mokro, za to wiatr nie będzie nam już dokuczał.
1: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisane zostały kolejne umowy na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dokumenty podpisali przedstawiciele aż 78 jednostek samorządu terytorialnego z całego regionu. Na liście jest też Tarnobrzeg, do którego trafi ponad 2 miliony złotych. A skoro o bezpieczeństwie mowa, w sąsiedztwie bazy tarnobrzeskiego przedsiębiorstwa komunalnego powstanie magazyn ochrony ludności. Nowa hala magazynowa przy ulicy Dąbrówki ma być gotowa do października tego roku. W magazynie składowany będzie sprzęt ratowniczy. Więcej zieleni, mniej betonu. Takie są założenia projektu zmiany na osiedlu Serbinów w ramach miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
3: Projekt na Serbinowie zakłada wymianę starych, nieprzepuszczalnych nawierzchni na powierzchnie przepuszczalne, które pozwolą wodzie wsiąkać w grunt. Remont chodników i zwiększenie ilości terenów zielonych, które pomagają zatrzymywać wodę i obniżają temperaturę.
2: Pieniądze na realizację projektu mają pochodzić z Ministerstwa Klimatu.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Na zachodzie chłodno, a na wschodzie ciepło. Pogoda jest podzielona, ale wkrótce ma się wyrównać. W weekend mają być nawet 22 stopnie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Pod koniec tygodnia prawdopodobnie na weekend znowu się zrobi cieplej, ale prognoza o takim dalszym horyzoncie czasowym na pierwszą połowę przyszłego tygodnia raczej ukierunkowują się w stronę ochłodzenia i sporej ilości przelotnych opadów deszczu.
5: A na to czekamy, bo jest susza hydrologiczna i wody bardzo brakuje. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. To będzie ich trzecie spotkanie. Polka wygrała oba wcześniejsze. 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apel TikTokera Huntera Petersona. Linie ogłosiły bankructwo. Dotąd zebrano ponad 132 miliony dolarów, a potrzeba, uwaga, miliarda 750 milionów.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
4: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Bibi Rexha i Faithless, czyli wspomnienie klasyka w nowoczesnym wydaniu. New Religion, dobrze, że jesteście.

Carmetke i Sweet Nothings w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 10. No fajna jest ta nuta, fajna. A ja mam dla was piękne newsy z ogrodu zoologicznego w Wawce. Alpaka przyszła na świat! Rodzice Guanita i Tofik są bardzo dumni. Widać zresztą w sieci, że chodzą dumni, no jak ten paw. Ale jest inny case jeszcze do poruszenia tutaj, no bo ta piękna mała alpaka nie ma jeszcze imienia. No i wiemy, bo tutaj czytam informację, że to imię ma się zaczynać na literę S. Każdy może zaproponować

coś od siebie. No i ja podrzucam pomysł. Szybka kasa. Ta zawsze daje uśmiech. A jak potrzebujecie hajsu, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Sony Fodera Crystal i My Love in w Melo Radio. 27 minut po 10. Sony Fodera, tylko przypomnę, na Sunrise Festival się widzimy z tym gentlemanem, także będzie grubo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Felix Jens, Sophie Ellis Backstory, to w jednym numerze. Ready for your love. Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

emocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Cyril, Still Into You.
1: I'm still into you.
0: 7 dzień maja, ladies and gentlemen, 18 minut do godziny 11 i powiem wam szczerze, ja się dzisiaj trochę nie wyspałem i tak myślę sobie, ale by było fajnie być gdzieś na wakacjach i w ogóle tego i tak dalej. Dobra, zróbmy sobie taki dzień narzekania trochę, bo jutro jest piątek, możemy trochę sobie wyluzować, wychillować. Gdzie byście teraz chcieli być i dlaczego? WhatsApp Meloradia, zapraszam do nagrywania głosówek. Za największy absurd na tej planecie proponuję coś z Melomerchu. Może nawet uda się wynegocjować skietę. Gdzie teraz chcielibyście być i dlaczego? WhatsApp Meloradia. Nagrywajcie głosówki, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradio. Przed momentem pytałem, gdzie chcielibyście być, żebyśmy trochę ponarzekali. Proszę bardzo.
1: Ja to bym chyba teraz chciał być najbardziej w Częstochowie, na Jasnej Górze, bo u mnie na budowie z wykonawcami się takie cuda dzieją, że chyba z tym na górze się nie dogadaliśmy.
0: Czasami się tak zdarza. A tutaj co mamy?
2: To bym chciał sobie zrobić tripa po miastach na literę S. San Diego, San Sebastian, Sandomierz.
3: No, ja jeszcze bym Sosnowiec dodał.
0: No, stary, oczywiście, że tak. A wy gdzie chcielibyście być? Dawajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
4: A już o 11:00 zagramy
0: Ray, David Guetta, Hype Tone i Where is My Husband? El Redaktore, a co w newsach?
3: A w newsach będzie m.in. umowa Mercosur i nasz mózg.
0: Aha,
3: ale osobno.
0: A, dobra, okej.

0: Autopromocja. Czwartek, piątek, weekend. Co tam?
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Pogoda.
10: Dziś przyda się parasol, ale tym razem nie do ochrony przed słońcem. W ciągu dnia będzie się chmurzyć, pojawią się opady deszczu i zagrzmi. Burze będą się pojawiać w drugiej części dnia. Wiatr umiarkowany, chwilami powieje jednak nieco mocniej, w porywach do 60 km na godzinę. Temperatura dziś jeszcze powyżej 20 stopni, 23 stopnie pokażą termometry w Tarnobrzegu. Jutro będzie maksymalnie 19 stopni.
0: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Strażacy z Tarnobrzega pomagają przy gaszeniu pożaru w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Razem z innymi strażakami z Podkarpacia działają w ramach jednej z najnowocześniejszych i najbardziej wyspecjalizowanych formacji Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonych do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia pojazdów. A w lasach naszego regionu wciąż sucho. Za pożary lasów odpowiada w większości człowiek. Wystarczy rzucony niedopałek papierosa, niezgaszona zapałka. Ogień to w lesie ogromne zagrożenie, mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych.
11: Nie rozpalamy ognisk, nie rozpalamy grilla.
10: Strażacy apelują, by zanim wybierzemy się do lasu, sprawdzić w internecie mapę zagrożeń przygotowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Czy możemy być bogatsze? Jak budować niezależność i pewność siebie? W odpowiedzi na te pytania pomogą bezpłatne warsztaty z edukacji ekonomicznej i finansowej dla kobiet. Te warsztaty odbędą się dziś o 17:00 w siedzibie Fundacji Damy Radę w Tarnobrzegu.
12: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
13: Policjanci przeprowadzili akcję przeciwko pedofilom, zatrzymali 123 osoby i zabezpieczyli ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. To efekt działań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 95 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty, a 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu. Umowa Mercosur zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników.
13: Umowie Mercosur sprzeciwiły się również m.in. Francja, Austria i Irlandia. Mózg nie tylko odbiera bodźce, ale też je przewiduje i tworzy, dlatego w wirtualnej rzeczywistości możemy odczuwać dotyk, mimo że fizycznie nic ani nikt nas nie dotyka. Zjawisko to bada dr Artur Pilaciński z Uniwersytetu w Bochum.
12: Stary, ja mam VR-y u siebie w domu i grałem sobie... Zresztą czekaj, zaraz ci powiem.
14: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Stary, wyścigi jak gram na tych VR-ach, nie? Jak słońce pada, że jest wyobrażenie, że na plecy ja czuję gorąc. To jest niesamowite.
13: Mówię prawdę.
12: To była prawda. I zawsze jestem trzeźwy. Adrian z tej strony, siemanko, Ray, David Guetta, zaczynamy.

0: Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradio. 14 minut po 11. Dzisiaj trochę narzekamy tak przed piątkiem i pytam, gdzie byście chcieli być? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek, no to opowiadajcie.
1: W pracy. Jestem kierowcą autobusu wycieczkowego i u mnie każda trasa to jest nowa przygoda. Niezapomniane historie i wrażenia.
0: Ktoś tu się o premię stara? Tak mi się wydaje. No, a u ciebie?
2: Ja wraz z mężem chcielibyśmy być już na Sunrise, ponieważ nasza ukochana muzyka elektroniczna nas odpręża i na Sunrise Festival odpoczywamy. Pozdrawiamy.
0: To brzmi jak plan. Skoro mowa o Sunrise, to po 18 polecam słuchać Melo.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, żeby, no, poczuć klimat Sunrise Festival, no bo będzie Gordo, Renny, Sonnevald i Loco Loco. Oprócz tego też Years and Years i Tove Lo. Dobroci muzyczne tylko tutaj.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: to promocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

Years and Years to Low Desire. 19 minut do godziny 12 podkręcamy tempo. A propos Years and Years, to muszę wam powiedzieć, że miałem ten wielki zaszczyt i ogromne szczęście zobaczyć show Olgiego Aleksandra podczas Openera. To chyba było w 2022 roku. I facet jest takim wulkanem energii, że to jest dla mnie niepojęta rzecz. Tak więc jak będziecie mieli okazję, to serdecznie polecam jego show. A jeżeli brakuje wam kasy na inne show, no to spoko. Macie od tego szybką kasę. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijacie. Piszecie, na co chcecie to wydać. My potem do was odzwaniamy. No i ciach, i to tyle. Two ships in the night.

0: Przed momentem słuchacz Radek napisał na WhatsAppie Meloradia: fajna to nowa Meduza. No i odpisałem. I nie razi prądem. Także same pulsy jakby. Meduza, Don't Wanna Go Home.
1: Ale ty wiesz, że Meduza nie razi prądem, tylko parzy?
0: No to nie parzy. No i jakby... Co w newsach?
1: Ostrzeżenie przed burzą, to może porazić prądem.
0: Okej, ostrzeżenie przed meduzami też będzie. Uważajcie na siebie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Ty masz rację, bo węgorz razi prądem.
1: No, ten elektryczny,
0: nie,
1: tak.
0: Zawsze byłem słaby z geografii.
1: Chyba biologii.
0: No mówię właśnie.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Maracin
4: i Daria.
5: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Yeah.

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie. Meloradio Tarnobrzeg. Pogoda.
2: Dziś już nie będzie tak słonecznie, ale nadal ciepło. Od 23 do 25 stopni mają wskazywać termometry w regionie. Do tego chwilami silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W Tarnobrzegu dziś 23 stopnie, będzie się chmurzyć, pojawią się opady deszczu i burze. W nocy też mokro i pochmurno. Jutro słońce na przemian z chmurami i będzie padać. Będzie maksymalnie 19 stopni.
1: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Będą zmiany w miejskiej oświacie w Tarnobrzegu. Podczas ostatniej sesji radni miasta zdecydowali o połączeniu placówek w zespoły przedszkolne oraz szkolno-przedszkolne. To z powodu zbyt małej liczby dzieci. Miasto podkreśla, że reorganizacja nie oznacza zwolnień nauczycieli. Zmiany wejdą w życie od 1 września. Rekord absencji chorobowej w Polsce. W ubiegłym roku Polacy spędzili na L4 dokładnie 290,5 miliona dni, wylicza Wojciech Dyląg z rzeszowskiego oddziału ZUS.
3: To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat.
2: Na Podkarpaciu liczba wystawionych w ubiegłym roku zaświadczeń lekarskich sięga prawie miliona. Powiat i miasto łączą siły. W tym roku odbędą się wspólne dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. To wydarzenie 18 i 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wystąpią m.in. Tymek, Smolasty, Kuba i Kuba oraz Ira. Będą też lokalni artyści, a do tego całe mnóstwo atrakcji.
4: Minuta do 12 to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
5: Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wydało alerty dla województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Obowiązują od dziś od 14 do jutra do 4 rano. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Niektóre szpitale blokują dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji, inne w ogóle odcinają sieci od internetu. Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
6: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
5: Według ekspertów Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z AI.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, a że mamy co, no to nawet się chwalimy. Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me. Od tego zaczynamy.

Anyma George jest Beautiful w Melo Radio i to jest prawdziwe piękne. No a dzisiaj, uwaga, 7 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. No i my też świętujemy zwycięstwo, no bo wygraliśmy. Jutro jest piątek, piąteczek, piątunio, jesteśmy po majówce i udało się po tej majówce dotrwać do weekendu, gdzie na termometrach możemy zobaczyć w okolicach 22 stopni. Oby tak było. Ja przede wszystkim życzę tego, co Laurent Wolf w ten weekend, czyli no stress, wy się niczym nie stresujcie, miejcie odpalone melo i będzie dobrze.

0: a Locality Diving to Me, tak, podkręcamy tempo. No, nutka, która bardzo dobrze wpływa na krążenie, bo można się przy niej poruszać. Nutka, która dobrze wpływa na samopoczucie. Generalnie to jest takie panaceum muzyczne. I będzie kolejne. Another i Talk to You. Gadam do was od rana i bardzo się z tego powodu cieszę. To jeszcze wam pogram coś fajnego.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczki.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: A co tam w Carrefourze?
22: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
23: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl.
0: To się opłaca.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O reklamie.
26: Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

Filipek na Alcermich i niech się kręci. No niech się kręci ten czas jeszcze szybciej, bo my czekamy na Sunrise Festival. Ladies and gentlemen, 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele. Będziemy bawić się tam cudownie. Będą fantastyczne gwiazdy, 6 scen, a odnośnie tych gwiazd to wam powiem szczerze, ja to się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak sobie na scenie radzi James Hype, bo to jest facet, który generalnie uchodzi trochę za hybrydę introwertyka z ekstrawertykiem, ale kiedy tylko pojawia się chłop za konsoletą, to robi takie cuda, że to się nawet filozofom i fizjologom jeśli. Także jestem mega ciekawy. Trzymam za niego kciuki i trzymam też kciuki za was, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia w Melo. U Olka Pycha po 18 słyszałem, że jest

0: Afrojack Sia i David Guetta, Awake Tonight. A wy słuchacie Meloradia. Tę nutę muszę wam powiedzieć, że uwielbiam i katuję ją bez przerwy na swojej playce, ale to tak prywatnie. A tym, co zawodowo się zajmiemy za chwilę, to będą newsy Meloradia, na które już serdecznie zapraszam.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Taylor Swift, Eli Ox i Opolite. No to tak, newsy Meloradia, minutę przed 13:00, a to gramy punktualnie o 13:00, to już możecie robić głośniej.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
6: Minuta do 13:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
7: Ceny maksymalne paliw jutro pójdą nieco w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a diesla 7,17. Trzeci dzień służby walczą z gigantycznym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadzieję na zwycięstwo nad żywiołem dał dzisiejszy deszcz. Walka toczy się z lądu i powietrza, mówi pan Dawid, pilot z bazy antypożarowej w Radawcu.
8: Czas jest najważniejszy, czas do lotu, więc w trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać. Zdarzyło mi się, że wykonałem 50 zrzutów.
7: Jak informują służby, większość pożaru jest już opanowana. Brakuje kierowców autobusów w Polsce. W tym zawodzie można zarobić średnio 7 tysięcy złotych brutto.
6: Ula, mam jedno pytanko.
7: Słucham,
6: do ciebie.
7: Tak?
6: Bo ty lubisz seriale, prawda?
7: No bardzo, oczywiście.
6: Słuchaj, bo ja powiem ci, że najbardziej na świecie lubię, kiedy to my piszemy własny scenariusz naszego serialu.
7: O, jak ładnie powiedziane.
6: Prawda?
7: No.
6: I powiem ci, ten serial, on za chwilę będzie miał kolejny sezon.
7: Ojej, a o co chodzi?
6: Odwróć się.
7: Nie!
9: Miłość mojego życia.
7: Nie!
9: Czy zostaniesz moją żoną?
7: Nie, po prostu nie! Po prostu nie! Znaczy tak!
9: Powiedziała tak!
7: Tak!
9: Brawo!
7: Tak!
9: Czy nie?
7: Tak!
9: Sprawdzamy.
6: Słuchajcie, to co się dzieje. Na spokojnie, słuchajcie, to co się dzieje. Tomek przed momentem klęknął, poprosił o rękę Uli. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na socialach Melo Radia. Jak pięknie jest! Brawo! Są emocje. Zaraz to wszystko zobaczycie. Słuchajcie, niedługo wam to wszystko pokażemy. Teraz wam oddaję muzę, ale wierzcie mi na słowo, wszyscy są w niesamowitych emocjach. No i gratulujemy, bo to coś pięknego.
0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.

Kaszmir, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love w Melo Radio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i mam nadzieję, że już szykujecie się na Sylwestra, no bo sylwestrowy Melo Festivaland, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, 31 grudnia, wy już część line-upu znacie, ale ja mam kolejne informacje, no bo na Festivalandzie pojawi się, uwaga, Quintino, facet, który w wieku 18 lat został odkryty przez innego DJ-a, producenta i powiedział: mordo, rób tak dalej. Będzie też oczywiście nasz ukochany Skytech, także czekamy, szanowny panie. No i też, uwaga, duet, który, no, pokochaliśmy. Lucas and Steve, nie mogę się doczekać, wysłuchajcie uważnie Melo, bo tylko tutaj możecie zdobyć bilety na tej imprezę. A my gramy ich, perfect.

0: Andy Dust, Carys i Sokyria w Melo Radio. Jeżeli narzekacie na pogodę, to tylko daje znać, że w takiej Islandii na przykład to spadł śnieg, a u nas śniegu nie ma i całe szczęście. A w tej godzinie pojawi się Smolasty i Trips Duże Oczy. Na Duże Oczy podobno można bardzo dużo rzeczy załatwić, no.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
3: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
3: Freak Fight w Melo Radio.
2: Dziewczyny górą.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
21: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
20: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
21: A w środku?
20: Ogromny bagażnik, 604 litry.
21: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
20: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
0: No...
23: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
0: No dobra, a ty co będziesz robić?
23: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
24: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Plum, plum, plum.
1: Ty taka rybka, tak? Aleksander Pych, szanowni państwo.
2: Zjadłem torta. Cukier.
1: Erpyta. O, stało. A propos torta.
2: No właśnie.
1: Mamy do pogadania. Smolasty, Trypsi, Duże Oczy. To jest Melo Radio i tak podkręcamy tempo. Stary, ale się działo.
2: No właśnie, działo się dużo, my wszystko obserwowaliśmy, to co się dzieje. No nasza Ula kochana powiedziała tak.
1: Dokładnie, były piękne zaręczyny. Tomek klęknął.
2: Dokładnie.
1: Chociaż najpierw Ula powiedziała nie.
2: Oj dobra, liczy się to, co jakie jest ostatnie słowo, tak?
1: Dokładnie, ale my jako serdeczni kumple Uli.
2: Tak, bo Ula jest dalej w szoku. I my dokładnie stwierdziliśmy, że serwis przed 14 zrobimy my.
1: Dokładnie.
2: Więc ogólnie nic się nie dowiecie, nie, ale no, będzie śmiesznie.
1: Ula obiecała, że nam to napisze, więc jest szansa. Co, prawda, okay. Co prawda...
2: Ale my to przeczytamy, więc nie ma szans.
1: Nie ma fal. Generalnie będzie fajnie. Bibi Rexa, Faithless New Religion, gramy tu już teraz. A można głosować na to, tak?
2: Tak, na meloradio.pl.
1: Dzięki.

0: Dub Dogs i How Does It Feel. To jest Melo Radio. Co się stało, Iga?
1: Pomyliły mi się dziurki.
0: Dziurki ci się pomyliły.
2: To niedobrze o 14.
0: Zdecydowanie. Uwaga. Czy teraz działa?
1: Chwila prawdy? A, też nie.
0: No i Iga Dudziuk już za chwilę w Melo Radio.
2: Tak, serwis też nie zadziała, bo przypomnę, robimy go z Adrianem.
0: Super.
2: Będzie fajnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Yay, good boys, Daya, Albi, hide away.
0: Iga, wierzysz w to, że na tym świecie są good boys, tak?
1: Tak, ale tylko bad boye, pamiętaj.
0: A, czyli jedna, okej, okay, no to...
2: Czyli są, ale nie ma.
0: Tak, aczkolwiek nie. Przepraszam, bo muszę odkaszlnąć.
1: Proszę.
3: Meloradio, Tarnobrzeg, na 99.1 FM.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wszystko czego dziś chcę.
12: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99, a woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Brzeg.
1: Dzień dobry, panowie. Co wy tutaj robicie?
2: Ula jest dalej w szoku, bo powiedziała tak godzinę temu.
3: No były zaręczyny.
2: Dokładnie, były zaręczyny i ona nie jest w stanie prowadzić teraz serwisu, jasne, bo jest za bardzo rozemocjonowana.
1: No dobrze.
3: Dlatego my postanowiliśmy z Olkiem, że przeczytamy ten serwis.
2: Dobra, dobrze, to co robimy?
3: Zaczynasz? Ty zaczynasz.
1: Aleksander Pych, Adrian Nowak. Na mikrofonach, bez sensu.
2: Ale bez sensu, dokładnie. Dawaj. Robert Lewandowski nie kończy reprezentacyjnej kariery.
3: Takie informacje docierają z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2: A mówi to nam prezes PZPN, Cezary Kulesza.
3: Dawaj.
2: Nie!
4: Dobrze się czuję, że będzie grał na naszej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli.
2: Też jesteśmy dobrej myśli. Lewandowski jest rekordzistą pod względem rozegranych meczów w barwach reprezentacji Polski i jej najlepszym strzelcem.
3: Zagrał w 165 takich meczach, w których strzelił 89 goli.
2: A policjanci z Gdańska złapali poszukiwanego listem gończym mężczyznę.
3: Był na kole widokowym.
2: A kiedy przyjechał na to koło patrol, to stał na szczycie konstrukcji i wykonywał prace wysokościowe.
3: Z koła widokowego mężczyzna trafił prosto za kratki.
2: A kolejne pokolenie koników polskich przyszło na świat w Roztoczańskim Parku Narodowym. Nie wiedziałem, że taki istnieje. Patrzek się edukuje.
3: Wow. Czekaj, bo mam trudne do przeczytania. No. W dziko żyjącym stadzie urodziło się 6 źrebiąt.
2: I to jest piękne zdanie na koniec.
1: Chłopcy, bardzo ładnie to zrobiliście.
2: Ale Ula będzie za godzinę, nie musicie się obawiać.
3: No.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: No dzień dobry, czwartek, dobrze zacząć tak klękając, słuchajcie. Tego zdania jest Tomek, który oświadczył się naszej Uli Harciarek. Wielkie brawa.
2: Brawo! Rafiecie. Brawo Tomek!
1: I tak się składa, że jest już post na Instagramie.
2: Tak, możecie to wszystko zobaczyć. No to co, Madi, już idziemy, nie?
3: Tak.
2: Ja wrócę o 18.
3: Ja już dzisiaj nie wrócę, ale kocham was.
2: Ale Ula wróci.
3: No Ula wróci!
1: No to co, zaczynamy. Good Boys na dobry początek 14.

Alan Walker, Fire w Melo Radio Galaxy, to teraz tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a za moment zajrzymy do Katowic, bo tam się wydarzyła rzecz niezwykła. No może nie tak niezwykła jak to, że nasza serwisantka Ula Harciarek jest narzeczoną, ale nadal robi wrażenie. To za moment.

a Ania Dąbrowska. Nieprawda w Meloradiu? Tak się podkręcał nas tempo. 12 minut po 14. Jak coś, to nie ja. To nowe kosiarki z Katowic. Dokładnie tak, Katowice zainwestowały w ekologiczne kosiarki. Owce będą zjadać trawę i tym samym pozbywać się chwastów. Jak szło to powiedzenie? Kosiarka syta i owca cała? No jakoś tak. Save my love, Kygo, Khalid. To teraz Take Me Away? To za moment.

0: BTS Klimat, Four Strings, Melo Radio. Kizownik, znany raper i prekursor kizownictwa, oceniał ostatnio cover Pawła Domagały. Kojarzycie tego pana? Aktor oraz piosenkarz miał taką piosenkę Weź się przytul, weź tu ze mną chodź. Nagrał cover numeru Kizo, Disney, posłuchajmy, i Kizo ocenił.
1: Ona mi ufa, daje mi rękę, wszystko zamienia w bajeczne, niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie.
2: No i 1 do 10, tak.
3: To daje 11, naprawdę, aż bym się chciał się zatracić w tym, co najlepsze.
0: No przepiękna piosenka, przepiękny cover i przede wszystkim przepiękna reakcja. Jakby Kizo mi powiedział takie słowa, to ja mogłabym umierać, naprawdę. Over.

0: Ja bym tak mogła bez przerwy. Sweet Nothings w Meloradiu. Jeśli chcecie, aby wasz związek przetrwał, to unikajcie pewnych dwóch zdań. Jakich? O tym jeszcze wam powiem w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnym morskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

David Guetta, ale są Madison Love w Meloradiu. Dwa zdania, które niszczą związek. Jakieś mądre głowy, które sprawdziły, co sprawia, że związek traci, a może nawet się zakończyć w nieprzyjemny sposób. I nie chodzi wcale o zdrady, ani o jakieś wielkie dramy. Chodzi o dwa zdania, które wypowiadamy w dużych emocjach do siebie nawzajem. Bo ty zawsze, ewentualnie, bo ty nigdy. Amatorzy, chyba nie znają zdania, domyśl się.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio Body Talk. To nowość. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu widział zmierzch.
1: A ja nie widziałam, wiesz?
0: No wiesz co?
1: Naprawdę nie.
0: Dobra, ja też nie.
1: Ale... No ale co? Dąbeli, wiesz?
0: Dąbeli, oczywiście. No, tak, będzie tak, błyszczał na pewno.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 15 zagramy!
0: Hej, San, Sanford. I tak wam zagramy punktualnie o 15, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Czwartek, piątek, weekend. Co tam?
3: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe Melo. Poczuj to.

0: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie. Byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. poleca Melo Radio.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Ogromne ilości zanieczyszczeń wpłynęły do rzeki Kłodnicy w Gliwicach. To pozostałości po akcji gaśniczej sprzed kilku dni. Do próbki z rzeki pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, mówi Mariusz Kopeć z Gliwickiego Urzędu Miasta.
2: I nie wykazały żadnego zagrożenia dla środowiska.
1: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru. Płonie hostel w Żukowie na Kaszubach. 3 osoby są poszkodowane. Ogień gasi kilkanaście zastępów straży pożarnej. No i na koniec zmieniamy temat. Śpi jak bohaterka Zmierzchu. Dom Belli, głównej bohaterki sagi o wampirach, został kupiony przez prywatne osoby, które postanowiły zrobić na tym biznes i zamieniły dom w bazę noclegową dla turystów.
0: Myślisz, Ula, że możemy zamienić się w wampiry, jak będziemy tam spać?
1: Nie, ja myślę, że to nie o to chodzi, ale możemy mieć dużo pieniędzy, ale chyba nie my.
0: Och. I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i właśnie w tej godzinie zajrzymy do Julii Wieniawy, bo dzieje się. Kojarzycie tę słynną nocołankę na Wośp? Hey, son, Sunfeld.

0: Gigi D'Agostino, Shadows of the Night w Melo Radio. Pamiętacie nocowankę uwieniawy? Można było wylicytować spędzanie z nią czasu w domku, w lesie. Takie girls night. Nocowanka, słuchajcie, nie dojdzie do skutku według mamy Julki. Kontakt z darczyńcą się urwał. Co więcej, pieniądze nie zostały wpłacone. Ciekawe, bo z drugiej strony mamy Lenę Polański. Kojarzycie panią? Ma niebieską platformę i jak sama mówi ta nocowanka, to...
1: Noc z Julią Wieniawą, mój największy mokry sen w końcu się spełni.
0: Nie spełni się. Szczerze mówiąc, jakbym jako mama Julii Wieniawy usłyszała takie zdanie, to też miałabym pewnego rodzaju lęki.

Jak tu nie być uśmiechniętym? Sweet Lovin, Sigala, tak się podkręca tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. Podstawowe matury za nami, więc mam nadzieję, że ten największy stres jest już za wami. Są też ustne, ja wiem, ale jeżeli faktycznie nadal się stresujecie, to polecam wam wejść na meloradio.pl. Tam jest screen wypowiedzi Bagiego. Bagi to jest super influencer, fantastyczny człowiek. Zatizuję wam, że miał same jedynki i dwójki w szkole, a pięknie zdał maturę. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, zobaczyć jego wyniki, to wbijajcie na naszą stronę i pragnę zauważyć, że mówiłam wam, że matura to jest po prostu bzdura.

0: To Eyben.
1: Halo w Melo Radio. U nas tak właśnie podkręca się tempo, a ja wiem, która gmina w Polsce jest najbogatsza i o tym wam powiem jeszcze w tej godzinie.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

bryska. Lato. A, ktoś mnie tutaj mizia, fajnie. Nie wiecie, gdzie się podziać, gdzie podjąć pracę? Ja mam propozycję nie do odrzucenia, o ile chcecie być najbogatszymi Polakami w kraju. To w Jerzmanowej zarabia się najlepiej w całej Polsce. Pięciocyfrowe kwoty to norma. Przepraszam, jestem rozproszona tym mizianiem. U nas trzycyfrowe kwoty to jest norma. Możecie przytulić szybką kasę od Meloradia. Wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl, bo you turn me. Felix Jan Kaskada, to teraz.

0: To są wakacje. Magnetic Bausa w Meloradiu. Uwielbiam. Kochani, będzie trochę politycznie, można by powiedzieć.
1: Będzie politycznie, tak. Będzie politycznie. Będzie Daniel Obajtek między innymi.
2: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 16, kiedy inni będą gadać.

0: Czy... Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane w Tarnobrzegu?
14: Iwona Wyciślok, zapraszam. Powiat i miasto łączą siły. W tym roku odbędą się wspólne Dni Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego. To wydarzenie już 18 i 19 lipca, a wystąpią m.in. Tymek, Smolasty, Kuba i Kuba oraz Ira. Nosferatu, kultowy niemy film grozy z 1922 roku, powraca już 16 maja. Będzie go można zobaczyć w czasie Nocy Muzeów w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Pokazowi będzie towarzyszyć muzyka improwizowana na żywo. Na organach i syntezatorze zagra Adam Tański. Początek wieczoru z klasycznym horrorem o godzinie 20. Wstęp jest wolny. Jeszcze przez nieco ponad 3 tygodnie w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu oglądać można wystawę Przy Wiśle, przy Siarce. Wystawa poświęcona jest najstarszemu osiedlu siarkowemu przy Wiślu. Osiedle powstało na początku lat 60. XX wieku.
20: sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
21: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
22: Jest kolejny wniosek Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Prokuratura chce postawić mu dwa zarzuty skarbowe. Według śledczych były prezes Orlenu nie wykazał w deklaracji podatkowej 3 milionów złotych przychodu. Bądźcie ostrożni w lesie, bo zagrożenie pożarowe jest wysokie, mówi Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
23: Na dnie tego lasu gromadzi się bardzo duża ilość tych materiałów łatwopalnych, gałęzie, ściółki, mchy, trawy.
22: Leśnicy apelują też, by w czasie spaceru w lesie być czujnym. No i jeszcze serialowy news. Mroczna materia wraca z drugim sezonem. To serial, który kręci się wokół fizyka, który zostaje porwany do alternatywnej rzeczywistości. Premiera pod koniec sierpnia.
21: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie, jak co czwartek, daj łyka. Dzisiaj będzie prozdrowotnie, ale jest to moja jedyna bardzo duża podpowiedź. Iga Dudziuk, cześć!

Najpierw Stevie Wonder, potem Coolio, a teraz Lost Capital. Gangsta's Paradise, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Moi kochani, proszę iść na przerwę długą i zjeść porządny posiłek co najmniej godzinę. Tak, drodzy szefowie? Bo 15 minut to jest stanowczo za mało, a chyba nie chcecie, aby wasi pracownicy byli chorzy i niezadowoleni. Szybkie jedzenie fatalnie wpływa na jelita i tak w ogóle to jedzenie, nie wiem czy wiecie, ale powinno się popijać. To dobrze się składa, bo za moment daj łyka w Melo Radio. Loco, loco, gordo. To teraz...

0: Dzięki, Łukasz, za tę piosenkę. Womanizer, Britney Spears, Meloradio.
1: Daj łyka w Meloradio.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania dzisiaj torba od Meloradia. To może czyni moja wydawczynia honory? Lejemy. Uwaga. Ja teraz wezmę łyka. Zasady są bardzo proste. Ja piję, wy zgadujecie, nie krzyw się, tak, Karolina? Tekstówki i głosówki przyjmę ochoczo. Biorę łyka. Jezus Maria! Nie wiem nawet, jakie to jest w smaku. Smakuje jak spirytus, słodki, ale też jakiś w ogóle niby zdrowy. Wow! Wow! To nie jest spirytus jak coś, tylko tak smakuje. Przepraszam, ale chodzi o to, że to jest takie jakieś lepko, słodkie, zdrowe. Nie będę się pogrążać.
1: Daj łyka w Meloradiu.
0: Obejmuję noce. Jonathan, PZ Liwka w Meloradiu. Poniosło mnie, ponieważ jest to bardzo niesmaczne. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na meloradio.pl głosówki lub tekstówki.

0: Anima. Joji w Meloradio. Trwa zabawa Dajłyka. My pijemy, wy zgadujecie. Były trzy podpowiedzi, posłuchajmy.
1: Wow, wow.
0: Lepko, słodkie. Ja wiem, że prawdopodobnie wam to nic nie dało, bo wasze odpowiedzi to między innymi syrop na kaszel, kwas chlebowy, krople żołądkowe albo ocet. Moim zdaniem ocet był najbliżej, chociaż tak naprawdę nie, ale w smaku przynajmniej. Chodziło, słuchajcie, o sok z brzozy. Ja nigdy nie piłam czegoś tak niedobrego, przyrzekam wam. Nie polecam soku z brzozy.
2: Daj łyka w Meloradio.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.

kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Ma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: O reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.
11: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Destination Calabria. Podkręcamy tempo. Czy zdarza wam się zamykać drzwi od sypialni? Ludzie mądrzejsi ode mnie uważają, że to nie jest przypadek, bo ludzie zamykający drzwi od sypialni mają potrzebę taką, żeby być samemu, są introwertyczni, niezależni. Ciekawe, bo dla mojego kota zamykanie drzwi od sypialni oznacza w sumie jedno. Koniec relacji. Ten, kto ma kociaki, ten doskonale o tym wie. Fast Cars, Superstars.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradiu, tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie. Jak lato, to muszą być oczywiście burze.
1: No i będzie deszczowo i o tym powiem w newsach. Powiem gdzie dokładnie, no bo są alerty synoptyków.
0: Czyli wniosek jest prosty, proszę wziąć wolne i zostać w domu.
1: O, bardzo dobrze.
2: A już o 17 zagramy
0: All My Life Rehab. Tak wam zagramy punktualnie 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
8: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Co jest grane w Tarnobrzegu?
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biblioteka, otwierasz, odkrywasz. To hasło tegorocznego tygodnia Bibliotek. To ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa. Potrwa od 8 do 15 maja. Do akcji dołączyła też Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu. 15 maja odbędą się tam kreatywne warsztaty labbookowe, które pozwolą uczestnikom twórczo spojrzeć na przestrzeń biblioteki i jej zasoby. 4 postacie, 1 adres i cała masa nieporozumień. Kto przyszedł za wcześnie, kto wyszedł za późno, a kto w ogóle nie powinien się tam znaleźć. Niezły burdel to spektakl, w którym czasami można przejrzeć się jak w lustrze. Ta teatralna komedia w Nowej Dębie, do zobaczenia już 24 maja. W tym samym czasie odbędzie się też drugi motopiknik nad Zalewem w Nowej Dębie. W programie parada motocyklowa, konkursy i koncerty, a w strefie gastronomicznej czekać będą pyszności przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Burzowo zrobi się na południowo-wschodniej części kraju. Może wiać silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Mogą być też opady gradu. Droższe akademiki, zwolnienia pracowników i pogorszenie jakości kształcenia. Tego obawiają się organizacje studenckie na Uniwersytecie Śląskim. To po przyjęciu planu oszczędnościowego, mówi prorektor Michał Deszykowski.
5: Wśród tych powodów upatrujemy zmniejszonych przychodów związanych z grantami, które realizuje Uniwersytet Śląski, ale również na przykład koniecznością utworzenia rezerw, na przykład na odprawy emerytalne, rentowe i jubileuszowej.
4: Uczelnia nie wyklucza podwyżek opłat. Na koniec USA 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apele TikTokera. Linie ogłosiły bowiem bankructwo, a potrzeba ponad miliarda dolarów.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Miłość rośnie wokół nas, tak mówią, i dlatego porozmawiamy o kochankach w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. All My Life, Rehab, tak zaczynamy.

Sobel. Kochasz? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Czas, słuchajcie, na wyliczankę. Kasanowa, pan i władca, sportowiec, ignorant, nieudacznik, macho, Piotruś Pan, wojownik, ekspert, paś. To są wszystkie typy kochanków, jakie istnieją, podobno. I jestem zdziwiona, że komuś chciało się to wszystko nazywać. Reasumując, 10 kochanków. Ran. Dajcie spokój. Z jednym idzie zwariować. Talk to you, Antor. Podkręcamy tempo.

0: A gdyby tak w radiu się oświadczyć, zaraz, przecież to się stało. Ula Harciarek od Newsów Meloradia powiedziała tak na naszej antenie, posłuchajcie.
1: Nie, po prostu nie.
2: Po prostu nie.
1: Znaczy tak.
0: Najważniejsze, że finalnie było tak. A jakie są według Was najdziwniejsze albo może najciekawsze miejsca na oświadczyny? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia, przyjmę głosówki i tekstówki. Najciekawsze i najdziwniejsze miejsce na oświadczyny. No radio myślę, że można pod to zaliczyć. Czekam na właśnie Wasze wiadomości. Głosówki albo tekstówki, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ultra Love w Melo Radio, podkręcamy tempo. Ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Jakie jest najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na oświadczyny? I jest głosówka od Norberta. Chłopie, rozczuliłeś mnie.
1: Ja swojej żonie oświadczyłem się w górach, a dokładnie na kolejce, która biegła w górę. Pozdrawiam.
0: Niesamowite, niesamowite. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi historiami, poczekam na głosówki najchętniej. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama. Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

0: BFF w Meloradiu. Ja wam zadałam pytanie o najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na oświadczyny i mamy głosówkę od Madzi.
1: Mój mąż oświadczył się na imprezie sylwestrowej i nie był to taki zwykły sylwester, bo przebierany. I tak klęczał przede mną w blond peruce, różowej sukience w kwiaty, przebrany za Mariolkę, przede mną przebraną za koksa, w dresach, białej żonobijce i krowim łańcuchu na szyi.
0: Ale musiało to być niezapomniane doznanie dla ciebie, Magda. Galaxy Kungs, podkręcamy tempo, Right Round Florida za chwilę. A propos Florajdy, to my was zabieramy na jego koncert już w tym miesiącu w Warszawie. Słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: ale to jest piękne. Awake Tonight, my lubimy z Olusiem.
1: Tak. I koniec,
0: i
1: tak,
0: koniec.
1: Lubimy.
0: Po prostu lubimy.
1: Tak, ale ja też lubię godzinę 18, szczególnie jak ona jest w czwartek, bo to Iga oznacza szybka matematyka, że jutro piątek.
0: Jutro piątek i weekend.
1: Tak jest.
0: Ale nie, nim weekend, to jest moje ulubione pasmo.
1: Idę w Mela.
0: 30 Meloradia w piątek.
1: A to też. Ale no, nie lubisz Idę w Mela?
0: Uwielbiam Idę w Mela.
1: No, dlatego idziemy w Mela.
0: Teraz?
1: Tak.
0: Dobra.
2: A już o 18 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray, poplotkujemy sobie trochę.
0: Moim zdaniem trzeba dać buzi.
1: No moim zdaniem uważam, że to jest wskazane.
0: Mua.
1: A

0: Select.
1: Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Tańsze paliwo przed weekendem. Jutro maksymalnie litr 95 ma kosztować 6,41, a oleju napędowego 7,17. Żołnierz z Elbląga wśród zatrzymanych podczas akcji wymierzonej w pedofilów usłyszał zarzut posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Nie przyznał się do winy. A na koniec Katowice i owce, które będą nieźle zarobione, mają skubać trawę, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
7: Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
6: Owce do sierpnia mają skosić 60 tysięcy metrów kwadratowych.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie godzina 18, ale dużo się wydarzy w trakcie naszego dzisiejszego programu. Będą wlotki na Sunrise Festival, będzie szybka kasa. Razem z Ulą też pogadamy sobie o tym, co warto w weekend obejrzeć. No i w playliście też jest fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love wam na pewno zagram. Będzie Calvin Harris i Dua Lipa z numerem One Kiss. A zaczynamy od Rumors, to Thomas Gray. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Kygo w Melo. To Save My Love, a za chwilę pogadamy sobie o tym, co warto sobie obejrzeć w nadchodzący weekend. 1, 2,

0: Alibi, Hella Henderson i Rudimental. Słuchacie Meloradia, 17 minut po 18 na zegarach. Na teraz czas, żeby klimat trochę zmienić. No bo w studiu pojawiła się Ula Harciarek, nasza specjalistka od serialów i filmów. Co warto w ten weekend, Ula, obejrzeć?
1: No jest bardzo dużo, słuchajcie, propozycji, ale wybrałam trzy takie moim zdaniem fajne.
0: No to
1: bardzo.
0: Dawaj.
1: No na pierwszy ogień idzie serial Wladimir. To całkiem nowa propozycja. Historia fascynacji pewnym młodym pisarzem, a główną bohaterką jest profesorka w średnim wieku. Naprawdę historia fajnie, bardzo poprowadzona. No i serial do obejrzenia w jeden weekend.
0: No znam takich, którzy nawet 5 sezonów w jeden weekend oglądają. Ula, uwierz w ludzi. Teraz czas na drugą propozycję. No dawaj jakąś kontynuację czegoś, co już kilka sezonów ma.
1: No właśnie. I to jest taki serial, który ma kilka sezonów. Można też obejrzeć w jeden weekend, jak ktoś chce. Królestwo Zwierząt to taka trzymająca w napięciu opowieść o rodzinie gangsterów. No i uwaga na uwagę, zasługuje między innymi babcia, serio.
0: Okej, okay. A coś takiego lżejszego?
1: No to na przykład serial The Studio opowiada o hollywoodzkim studiu filmowym. Dużo absurdalnego humoru i klimatu pod tytułem Branża filmowa to cyrk.
0: Okej, okay. Jak ktoś wychodzi z pracy, to mam wrażenie, że każdy może tak powiedzieć, moja branża to cyrk. Ale Ula, ja mam dla ciebie serial do polecenia. Dzień, który zmienił moje życie. No bo dzisiaj to dla ciebie. Ula z pierścionkiem na palcu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te zaręczyny w radiu wyglądały, to wbijajcie na Instagrama Meloradia i dalej się ręce trzęsą.
1: Ja jestem pod wrażeniem.
0: To zapraszamy, żeby ludzie to na Instagramie Meloradia obejrzeli. Warto.

0: I need you. Na właśnie zza naszej zachodniej granicy. Konkretniej z Niemiec, powiem w świeżości na playliście. To Bund w Meloradiu. Młody chłopak, a już taki zdolny i takiego sztosa na koncie ma. 28 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia. No a dziś mamy dzień hasła. Więc zaraz sprawdzimy, jakie hasła są najbardziej w Polsce popularne. No i zarazem najbardziej niebezpieczne.
1: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: GG Auto. Po reklamie.

Lumix i Gabry Ponte to Monster. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19 na zegarach. A to najpopularniejsze hasła, których używają Polacy. Słuchajcie, dziś mamy dzień hasła, więc zerknąłem na taki ranking. No i na miejscu trzecim tych najpopularniejszych jest ciąg cyfr od 1 do 8. Na drugim krótszy ciąg, ale też taki sam cyfrowy od 1 do 6. No a na pierwszym miejscu, to mnie zdziwiło, to hasło to admin. No takich do kont bankowych czy innych poważnych rzeczy nie używajcie, ale przyznajcie, są takie hasła, które warto, żeby były akurat proste, zrozumiałe i takie do zapamiętania. No na przykład, kiedy widzisz telefon od przyjaciółki, która jest na pierwszej randce i wiesz, że to hasło to po to, żeby ją ratować, bo jest naprawdę źle. Meduza i Henry Camomile. Teraz będzie naprawdę dobrze. To Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradia.

0: Wersow o północy. Tak, gramy jeszcze przed godziną 19, a do północy jeszcze trochę czasu zostało. Konkretnie 6 minut, 20 sekund i 5 godzin. A mniej czasu, bo 7 minut zostało do godziny 19. Ta już za moment, a po 19 gramy i to bardzo mocno.
1: A już o 19 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon. Będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Tarnobrzeg na 99.1 FM.
11: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Idę w Melo.
12: Na zegarach już punktualnie 19. Mam dla was coś w tej godzinie, a konkretniej dla fanów szybkich samochodów, no i dobrych bitów w nich, Gibbs i Vin. Ten numer zagram wam za kilka chwil. Wcześniej będzie Tovlo i Today 4, a już teraz zaczynamy od Haven i Caitlin Aragon i numeru I Run. To na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

wiedziałem, że trochę szybciej zaczęliście jechać, kiedy ten numer zaczął grać. No tylko zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów płacił nie będę. Ale dobra, no może nawet będę. Jeżeli macie jakiś mandat do opłacenia i zgłosiliście się po szybką kasę, no to odbierajcie telefon. Albo z jakąkolwiek inną sprawą, za chwilę z szybką kasą będę do was dzwonił.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byk.

0: Melo Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

czekać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.